0: Dachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb, przekazał istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Stubb oświadczył, że otrzymał od Chin zapewnień dotyczących powstrzymania Rosji przed użyciem broni nuklearnej. Prezydent podkreślił jednocześnie, że prowokacyjne działania Moskwy nie muszą oznaczać przygotowań do wojny z państwami NATO. Według lidera Finlandii, głównym priorytetem Europy pozostaje obecnie wspieranie Ukrainy, a bezpośredni kontakt z Rosją jest w tej chwili niemożliwy. W kraju pojawiły się nowe doniesienia dotyczące afery Collegium Humanum Miejscowość. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą polityków różnych opcji. Śledczy badają sprawę Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniami o uzyskanie dyplomu za pośrednictwem brokera. Kolejna osoba, Ewa Leniart z Prawa i Sprawiedliwości, jest powiązana ze śledztwem dotyczącym prezeski uzdrowiska Rymanów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na zachodzie, w Gorzowie, odnotowujemy 14 stopni i lekki deszcz. W pozostałych regionach Polski panuje sucha pogoda. W Warszawie i Rzeszowie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Natomiast we Wrocławiu, Krakowie oraz Suwałkach temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Przez całe wakacje było jakoś ciszej. Mniej samochodów, mniej pośpiechu, trochę więcej miejsca na parkingu i nagle wrzesień. Wszyscy wrócili jednocześnie. Jeśli stoisz właśnie w korku i zastanawiasz się, skąd się wzięli ci wszyscy ludzie, mamy prostą odpowiedź. Oni patrzą na ciebie i zastanawiają się dokładnie nad tym samym. Moje Radio 24. Jedziemy dalej.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląskiej demontaż bramownic Wietol powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku A1 Straszyn remont nawierzchni w kierunku Gdyni wiąże się z naprzemiennym wyłączaniem lewego i prawego pasa ruchu na długości do 1 km. Na drodze krajowej do K20, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na stan techniczny obiektu obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierujący pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinni korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

się, budzimy rano, patrzymy na zegarek. Ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut. I się z tych kilku pięciominutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut. Jest muzyka w Moje Radio 24.

Miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do wstawania. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha pogoda z temperaturami od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, również jest sucho, a temperatury oscylują wokół 16 i 17 stopni Celsjusza. W Gorzowie odnotowano 14 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Prezydent Finlandii Alexander Stubb przekazał istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Stubb oświadczył, że otrzymał od Chin zapewnień dotyczących powstrzymania Rosji przed użyciem broni nuklearnej. Prezydent podkreślił jednocześnie, że prowokacyjne działania Moskwy nie muszą oznaczać przygotowań do wojny z państwami NATO. Według lidera Finlandii, głównym priorytetem Europy pozostaje obecnie wspieranie Ukrainy, a bezpośredni kontakt z Rosją jest w tej chwili niemożliwy. W kraju pojawiły się nowe doniesienia dotyczące afery Collegium Humanum Miejscowość. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą polityków różnych opcji. Śledczy badają sprawę Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej w związku z podejrzeniami o uzyskanie dyplomu za pośrednictwem brokera. Kolejna osoba, Ewa Leniart z Prawa i Sprawiedliwości, jest powiązana ze śledztwem dotyczącym prezeski uzdrowiska Rymanów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, utrzymują się opopady deszczu przy temperaturze około 14 do 15 stopni Celsjusza. W centralnej i południowej części Polski pogoda jest sucha. W Warszawie oraz Rzeszowie termometry wskazują 17 stopni, natomiast w Krakowie odnotowano 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

tosty na śniadanie szybko i nawet ponad zdrowo. Tylko że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną, polską, normalną kawę.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrza prace przy demontażu bramownic Witol spowodują czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Straszyn, A1 trwający remont nawierzchni może skutkować naprzemiennym wyłączaniem lewego lub prawego pasa ruchu na odcinkach do 1 km. Na drodze krajowej DK26 w przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? No
2: właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pierwszy tydzień po wakacjach powinien mieć specjalne zasady. Pobudka, godzinę później, obowiązkowa druga kawa i zakaz organizowania spotkań przed 10:00. Niestety, nikt nas nie pytał o zdanie, więc pozostaje plan awaryjny. Dobra muzyka od samego rana i ten punkt akurat możemy zrealizować. Słuchasz Moje Radio 24.

Jak to było z tymi zakonnicami, co jedna do drugiej mówi, że chyba siostra wstała lewą nogą, bo założyła pantofle proboszcza? No, bywa i tak, bywa, że wstajemy lewą nogą. Najważniejsze, żeby potem uśmiechnąć się trochę do siebie, popatrzeć na ten dzień i będzie dobrze. Pomoże muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Gorzowie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza i towarzyszy im lekki deszcz. W pozostałych regionach Polski panują suche warunki. W Warszawie oraz Rzeszowie temperatura wynosi 17 stopni, w Krakowie i Suwałkach 16 stopni, natomiast w Poznaniu i Wrocławiu odnotowujemy 15 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Chiński internet obiegło nietypowe ogłoszenie o pracę, które stało się hitem w mediach społecznościowych. Setki rodziców wyraziły chęć stworzenia dla swoich dzieci szkoły, której powstanie uznano za niemożliwe do zrealizowania. Eksperci określają te postulaty jako zbyt wygórowane oczekiwania. W wiadomościach politycznych podczas obchodów na Westerplatte premier Donald Tusk zaznaczył, że nadchodząca jesień i zima mogą mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu wojny w Ukrainie. Premier podkreślił konieczność wyciągnięcia lekcji solidarności oraz jedności z historii II wojny światowej. Tusk stwierdził, że odpowiedzialnością Zachodu jest uznanie losu Ukrainy za swój własny w najbliższej przyszłości. Podkreślił jednocześnie, że NATO nie może ograniczać się jedynie do sojuszu na papierze i nie można dopuścić do odrodzenia fal nienawiści. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 14 do 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz na południu i wschodzie kraju, panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 15 do 17 stopni Celsjusza.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz.

powrót do szkoły ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Przez chwilę wszyscy naprawdę wierzą, że tym razem będą wstawać wcześniej, wszystko robić na czas i nigdy niczego nie odkładać na później. Dorośli po urlopie mają zresztą podobnie. Korzystajmy więc z tego optymizmu, póki trwa. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej z 2 na odcinku od węzła Patriotów do węzła Wałniedzeszyński prace drogowe spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania. Na autostradzie A4 przy węźle Korczowa zamknięty jest węzeł w kierunku wjazdu oraz zjazdu do granicy państwa. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

pieczywo. Białe pieczywo, ciemne pieczywo stostowane, albo jak u mnie w tosterze pieczywo czarne. Niezbyt zdrowe. Zresztą czytałem gdzieś, że białe pieczywo należałoby odstawić. A co jak ktoś ma tak jak ja i po prostu lubi białe pieczywo? A jaki jest wasz ulubiony rodzaj chleba? Dajcie znać na naszym Facebooku, na Moje Radio 24.

musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju oraz we Wrocławiu panuje sucha pogoda, a termometry wskazują około 16 stopni. Najcieplej jest na południu. W Krakowie i Rzeszowie odnotowano 17 stopni Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 16 stopni, natomiast w Gorzowie odnotowano 14 stopni przy lekkim deszczu.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Na nowojorskim Times Square doszło do dramatycznego ataku nożami, w którym jedna osoba zginęła, a druga została poważnie ranna i trafiła do szpitala. Napastniczka, 49-letnia, kobieta pochodząca z dzielnicy Queens, miała zdiagnozowane problemy zdrowia psychicznego. Mimo wielominutowych prób negocjacji ze strony policji, kobieta odmówiła odłożenia broni. W rezultacie została postrzelana przez funkcjonariuszy i zmarła w szpitalu. W wiadomościach międzynarodowych Niemcy alarmują o nowym zagrożeniu i domagają się pilnych konsultacji z sojusznikami w ramach NATO w związku z sytuacją na Czełcie. Decyzje podjęte w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na Polskę. Sytuacja ta została określona przez niektórych komentatorów jako kompromitująca dla państwa niemieckiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 15 do 19 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 16 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzów, temperatura wynosi 15 stopni, natomiast w Warszawie odnotowujemy 17 stopni. Na południu panują nieco cieplejsze warunki. W Krakowie jest 19 stopni, we Wrocławiu 17, a w Rzeszowie 18 stopni. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie panuje sucha pogoda i temperatura 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

Pierwsze wrześniowe poranki mają swój niepowtarzalny klimat. Budzik dzwoni, człowiek patrzy na niego z niedowierzaniem i próbuje sobie przypomnieć, dlaczego właściwie nie mogę spać dalej. Potem kawa, szybkie śniadanie i powrót do codzienności. Jeżeli właśnie przechodzisz przez któryś z tych etapów, jesteśmy z tobą. Tu Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląskiej trwa demontaż bramownic, co powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunkach Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała, z Wardoń, w miejscowości Bielsko-Biała, trwa zabezpieczanie infrastruktury drogowej, wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku z Wardonia. Na drodze krajowej Duka 26, na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed, mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka po wiedeńsku?

Wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 20 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują około 17-18 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 15 do 19 stopni Celsjusza. Na południu, w okolicach Wrocławia i Krakowa, odnotowujemy temperatury blisko 20 stopni, jednak towarzyszy im silniejszy wiatr oraz intensywne opady deszczu. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie obecnie panują suche warunki przy 17 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Zapowiadane jest gwałtowne załamanie pogody na zakończenie okresu wakacyjnego. W związku z prognozami meteorologicznymi, Wojska Obrony Terytorialnej podniosły gotowość na znacznym obszarze kraju. Równocześnie w ministerstwie przygotowywane są zmiany dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwa państwa. Z doniesień zagranicznych wynika również, że potężne nawałnice przeszły przez jedną z głównych stolic Europy, powodując realne zagrożenie dla mieszkańców i niszcząc infrastrukturę. W wymiarze duchowym Kościół świętuje dziś Niedzielę Dobrego Pasterza. Uroczystość ta jest silnie zakorzeniona w polskiej tradycji, jednak podczas jej obchodów zwrócono szczególną uwagę na narastający problem mniejszej liczby powołań do służby kapłańskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 20 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują około 17-18 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 15 do 19 stopni Celsjusza. Na południu, w okolicach Wrocławia i Krakowa, odnotowujemy temperatury blisko 20 stopni, jednak towarzyszy im silniejszy wiatr oraz intensywne opady deszczu. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie obecnie panują suche warunki przy 17 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Już dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Jeśli wakacyjny reset zadziałał, gratulujemy. Jeśli nie, to następna próba za rok. Tymczasem jest moje Radio 24 i całkiem niezły soundtrack do powrotu do rzeczywistości.

Możesz zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod 22 602 0068 i pogadać z naszym bezdusznym botem. Ale jeśli wolisz klawiaturę, odpal moje radio24.pl. Nowy interfejs zamawiania piosenek śmiga szybciej niż redakcja bota na sekretarce. Wybierz kawałek, dodaj dedykację i słuchaj nas między 13 a 16.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zmień playlistę w moim Radiu 24. Do tego Was zachęcam. Wejdź na naszą stronę mojeradio24.pl, wpisz tytuł piosenki i dodaj dedykację. Słuchaj od 13 do 16. Albo po prostu zadzwoń. 22 602 0068.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Albo zrobicie mi tu show, albo kontraktu nie będzie. Macie os...
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Zapowiadane jest gwałtowne załamanie pogody na zakończenie okresu wakacyjnego. W związku z prognozami meteorologicznymi, Wojska Obrony Terytorialnej podniosły gotowość na znacznym obszarze kraju. Równocześnie w ministerstwie przygotowywane są zmiany dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwa państwa. Z doniesień zagranicznych wynika również, że potężne nawałnice przeszły przez jedną z głównych stolic Europy, powodując realne zagrożenie dla mieszkańców i niszcząc infrastrukturę. W wymiarze duchowym Kościół świętuje dziś Niedzielę Dobrego Pasterza. Uroczystość ta jest silnie zakorzeniona w polskiej tradycji, jednak podczas jej obchodów zwrócono szczególną uwagę na narastający problem mniejszej liczby powołań do służby kapłańskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują między 15 a 16 stopniami. Stolica przyjmuje 19 stopni Celsjusza. Na południu odnotowujemy temperatury od 18 do 20 stopni. We Wrocławiu i Rzeszowie występują intensywne opady deszczu, natomiast w Krakowie pada słabiej przy silniejszym wietrze. Jedynie w Suwałkach panuje obecnie sucha aura przy temperaturze 17 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Minister finansów Rosji, Anton Siluanow, pojawił się na spotkaniu grupy G20 po raz pierwszy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej ofensywy na Ukrainę. Amerykańska administracja odpowiedzialna za zaproszenie uzasadniła tę decyzję członkostwem Rosji w grupie oraz potrzebą dialogu, mimo protestów ze strony europejskich uczestników. Przedstawiciele Europy wyrazili sprzeciw wobec obecności Siluanowa, odmawiając wspólnego zdjęcia i grożąc bojkotem wydarzenia. W amerykańskim Departamencie Obrony nastąpiła zmiana kadrowa. Dan Driscoll, pełniący funkcję wiceszefa Pentagonu, złożył rezygnację na rękę Donalda Trumpa. Powodem odejścia Driscolla mają być widoczne tarcia z Petem Hegsethem. Biały Dom podkreślił jednocześnie, że Driscoll odegrał kluczową rolę w realizacji programu prezydenta oraz we wzmocnieniu amerykańskiej armii. Rezygnacja nastąpiła w okresie licznych zmian personalnych i incydentów w strukturach Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu oraz dość silny wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperaturę 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują od 17 do 19 stopni. Południowy zachód i południe Polski, w tym Wrocław i Kraków, to temperatury około 19-20 stopni Celsjusza przy silnych podmuchach wiatru. Najcieplej jest w Rzeszowie, gdzie temperatura sięgnęła 22 stopni przy intensywnych opadach. Jedynie na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje sucha aura i umiarkowany wiatr przy 17 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze, młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się...
1: 60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: mi hemelja dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Wrocławski Szpital Specjalistyczny imienia Tadeusza Marciniaka stał się miejscem dramatycznego zdarzenia na oddziale neurologii. Pielęgniarz pracujący w tej placówce został oskarżony o próbę pozbawienia życia pacjenta poprzez duszenie poduszką. Mężczyzna został zatrzymany przez innych pracowników i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kierownictwo szpitala powiadomiło prokuraturę oraz zwolniło pielęgniarza z pracy. W województwie małopolskim, w miejscowości Zadrusz, doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć stracił 15-letni chłopiec. Kierowca, który spowodował zdarzenie i uciekł z miejsca kolizji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy i przyznał się do winy. Prokuratura planuje zmianę zarzutu na spowodowanie śmierci, a sąd rozpatruje obecnie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 17 a 20 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest cieplej, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie obecnie panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

To wiem. Każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.

0: rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Powrót do codzienności najlepiej robić powoli. Najpierw kawa, potem muzyka, a dopiero potem można sprawdzić, ile to maili przyszło podczas urlopu. I czeka.

Musisz czekać, aż twój ulubiony numer pojawi się sam z siebie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to wy układacie naszą playlistę. Skorzystaj z formularza na stronie mojeradio24.pl albo zadzwoń na 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla was i z wami.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Nie musisz szukać do nas numeru, nie musisz do nas dzwonić z szafy, żeby nie było słychać psa. Wchodzisz na naszą stronę, wpisujesz wykonawcę albo tytuł, dopisujesz pozdrowienia i gotowe. Twoja piosenka leci na antenie od 13 do 16. Sprawdź nasz nowy widget do zamawiania utworów. Prościej się już nie da.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Wrocławski Szpital Specjalistyczny imienia Tadeusza Marciniaka stał się miejscem dramatycznego zdarzenia na oddziale neurologii. Pielęgniarz pracujący w tej placówce został oskarżony o próbę pozbawienia życia pacjenta poprzez duszenie poduszką. Mężczyzna został zatrzymany przez innych pracowników i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kierownictwo szpitala powiadomiło prokuraturę oraz zwolniło pielęgniarza z pracy. W województwie małopolskim, w miejscowości Zadrusz, doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć stracił 15-letni chłopiec. Kierowca, który spowodował zdarzenie i uciekł z miejsca kolizji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy i przyznał się do winy. Prokuratura planuje zmianę zarzutu na spowodowanie śmierci, a sąd rozpatruje obecnie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Warszawie i Szczecinie odnotowujemy 20 stopni Celsjusza. Jednak towarzyszą im opady oraz umiarkowany lub silny wiatr. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi odpowiednio 21 i 23 stopnie Celsjusza przy deszczu. W północnej części kraju, w Gdańsku, termometr pokazuje 18 stopni Celsjusza. Jedynie w Suwałkach panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 21 stopni.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Może masz coś do przekazania. Dedykacja dla kogoś ważnego, pozdrowienia dla znajomych z trasy, z pracy, a może po prostu kawałek, który musi dziś zagrać? Wejdź na moje radio24.pl, wpisz tytuł i wyślij to w eter. Od 13 do 16 antena jest do Twojej dyspozycji.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Chcesz kogoś pozdrowić? Nie czekaj, odpal naszą stronę internetową i skorzystaj z wyszukiwarki utworów, wyślij zamówienie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 rządzicie wy na naszej antenie.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Wojska Ukrainy wprowadzają nową strategię walki, która zakłada niszczenie rosyjskich wyrzutni rakiet bezpośrednio na terenie Rosji ze względu na braki amunicji do obrony przed atakami balistycznymi. Pierwszy taki atak na wyrzutnię pocisków Iskander miał miejsce 22 sierpnia i został potwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Choć Rosja zwiększyła produkcję pocisków balistycznych, zdobycie informacji o lokalizacji mobilnych wyrzutni wymaga ścisłej współpracy służb wywiadowczych oraz wsparcia danych radarowych od partnerów z NATO. W kraju trwa burzliwa debata wokół decyzji ministra Nawrockiego i projektu ustawy określanej jako Lex Szarlatan. Istnieje prawdopodobieństwo, że prezydent przeforsuje ostrzejszą wersję tej regulacji. Dodatkowo informujemy o cyberataku na Instytut Pileckiego. Na stronach internetowych instytucji zaczęły pojawiać się podejrzane treści. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki pogodowe. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Gorzu, termometry wskazują od 19 do 20 stopni Celsjusza. Podobne warunki z lekkim deszczem i dość silnym wiatrem panują w Poznaniu, gdzie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie odnotowujemy wyższe temperatury. We Wrocławiu jest 22 stopnie, w Krakowie 23, a w Rzeszowie aż 24 stopnie Celsjusza. W tych regionach występuje intensywny deszcz oraz silny wiatr. Jedynie na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje sucha pogoda przy temperaturze 18 stopni Celsjusza.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

22 602 0068. Pod ten numer dzwonisz i się nagrywasz, ale jeśli wolisz pisać, wchodzisz na naszą stronę mojeradio24.pl i klikasz zamówienie w kilka sekund. Zapraszamy na pasmo requestów od 13.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.

Wojska Ukrainy wprowadzają nową strategię walki, która zakłada niszczenie rosyjskich wyrzutni rakiet bezpośrednio na terenie Rosji ze względu na braki amunicji do obrony przed atakami balistycznymi. Pierwszy taki atak na wyrzutnię pocisków Iskander miał miejsce 22 sierpnia i został potwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Choć Rosja zwiększyła produkcję pocisków balistycznych, zdobycie informacji o lokalizacji mobilnych wyrzutni wymaga ścisłej współpracy służb wywiadowczych oraz wsparcia danych radarowych od partnerów z NATO. W kraju trwa burzliwa debata wokół decyzji ministra Nawrockiego i projektu ustawy określanej jako Lex Szarlatan. Istnieje prawdopodobieństwo, że prezydent przeforsuje ostrzejszą wersję tej regulacji. Dodatkowo informujemy o cyberataku na Instytut Pileckiego. Na stronach internetowych instytucji zaczęły pojawiać się podejrzane treści. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości części Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, deszcz towarzyszy dość silnemu wiatrowi. Warunki są najbardziej wymagające na południu. We Wrocławiu i Rzeszowie pada intensywnie, przy temperaturach sięgających odpowiednio 22 i 24 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie obecnie panuje sucha pogoda przy 18 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej. Tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze K11 na odcinku Rogoźno, Garbatka, wystąpiły utrudnienia spowodowane uszkodzeniem rogatek na przejeździe kolejowym. Kierujący muszą liczyć się z ograniczeniami prędkości oraz ustawionym znakiem stop na samym przejeździe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

Słuchasz Moje Radio 24. Coraz dłuższe dni.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wojska Ukrainy wprowadzają nową strategię walki, która zakłada niszczenie rosyjskich wyrzutni rakiet bezpośrednio na terenie Rosji ze względu na braki amunicji do obrony przed atakami balistycznymi. Pierwszy taki atak na wyrzutnię pocisków Iskander miał miejsce 22 sierpnia i został potwierdzony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Choć Rosja zwiększyła produkcję pocisków balistycznych, zdobycie informacji o lokalizacji mobilnych wyrzutni wymaga ścisłej współpracy służb wywiadowczych oraz wsparcia danych radarowych od partnerów z NATO. W kraju trwa burzliwa debata wokół decyzji ministra Nawrockiego i projektu ustawy określanej jako Lex Szarlatan. Istnieje prawdopodobieństwo, że prezydent przeforsuje ostrzejszą wersję tej regulacji. Dodatkowo informujemy o cyberataku na Instytut Pileckiego. Na stronach internetowych instytucji zaczęły pojawiać się podejrzane treści. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski towarzyszą nam opady deszczu i umiarkowany wiatr. Na północy oraz zachodzie kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w centrum kraju, w Warszawie, Poznaniu i Gorzowie termometry wskazują 20 stopni. Na południu Polski odnotowano wyższe temperatury, sięgające 23 stopni we Wrocławiu i Krakowie, jednak towarzyszą im intensywne opady oraz silniejszy wiatr. Najcieplejsza aura panuje w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 24 stopnie przy gwałtownych opadach. Jedynie na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest sucho i nieco chłodniej. Temperatura wynosi tam 17 stopni Celsjusza.

tu moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.

O 21 w moje Radio 24 zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Ruda Śląska trwa demontaż bramownic Wietol, co powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec przy Będza w miejscowości Radziechowy Wieprz trwają prace remontowe nawierzchni. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na drodze krajowej Dółka 11 na odcinku Rogoźno Garbatka występują uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym. Obowiązuje ograniczenie prędkości oraz znak stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

ekstra. Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka Moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

moje. Radio 24. I guess for now you've got the last laugh.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

nadchodzącym tygodniu mamy szansę na niespodziewany upał. Choć początek września w północnej części kraju przyniesie chłodniejszą i deszczową pogodę, lokalnie temperatury mogą sięgnąć nawet 32 stopni. W tym samym czasie w innych regionach kraju różnice termiczne mogą wynosić ponad 15 stopni. Na południu spodziewane są temperatury do 25 stopni. Pogoda pozostanie jednak niestabilna i nie utrzyma się długo na jednym poziomie, a deszcz oraz burze będą towarzyszyć nam przez cały tydzień. W wiadomościach zagranicznych informujemy o problemach z rekrutacją na Ukrainie. Pojawiły się doniesienia o nowej usłudze ułatwiającej uniknięcie służby wojskowej, która może kosztować nawet 70 tysięcy dolarów. Usługa ta ma polegać na wywożeniu osób bezpośrednio z komisji wojskowych poza granice kraju. Według informacji Dmytra Lubineta korupcja w procesie poboru występuje głównie w regionach oddalonych od frontu. Dowództwo armii ukraińskiej jest krytykowane za koncentrację na liczbie zmobilizowanych, podczas gdy system rekrutacji wymaga pilnych zmian. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni przy słabym wietrze, natomiast w Szczecinie mamy 22 stopnie i lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 20 stopni. Na południowym zachodzie we Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi 22 stopnie, choć we Wrocławiu opady są intensywne. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 24 stopnie przy silnym deszczu, podczas gdy w Suwałkach jest znacznie chłodniej, 15 stopni i panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

0: Oddaję głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa trwa remont nawierzchni. W kierunku do Korczowej obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych. Samochody osobowe poruszają się po lewym pasie w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości do 40 i 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 52 w miejscowości Cieszyn lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy pas ruchu. Na drodze krajowej 22 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą ze względu na stan techniczny konstrukcji obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton powinny kierować się na drogi alternatywne. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mitwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

nadchodzącym tygodniu mamy szansę na niespodziewany upał. Choć początek września w północnej części kraju przyniesie chłodniejszą i deszczową pogodę, lokalnie temperatury mogą sięgnąć nawet 32 stopni. W tym samym czasie w innych regionach kraju różnice termiczne mogą wynosić ponad 15 stopni. Na południu spodziewane są temperatury do 25 stopni. Pogoda pozostanie jednak niestabilna i nie utrzyma się długo na jednym poziomie, a deszcz oraz burze będą towarzyszyć nam przez cały tydzień. W wiadomościach zagranicznych informujemy o problemach z rekrutacją na Ukrainie. Pojawiły się doniesienia o nowej usłudze ułatwiającej uniknięcie służby wojskowej, która może kosztować nawet 70 tysięcy dolarów. Usługa ta ma polegać na wywożeniu osób bezpośrednio z komisji wojskowych poza granice kraju. Według informacji Dmytra Lubineta korupcja w procesie poboru występuje głównie w regionach oddalonych od frontu. Dowództwo armii ukraińskiej jest krytykowane za koncentrację na liczbie zmobilizowanych, podczas gdy system rekrutacji wymaga pilnych zmian. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Krakowie odnotowujemy 22 stopnie. W centralnej Polsce, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 20 stopni. Na południu we Wrocławiu oraz w Rzeszowie temperatura sięga 23 stopni, jednak towarzyszą im intensywne opady deszczu. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie panuje obecnie sucha pogoda przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

104. Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie Mazowsze do ciebie. W dwie minuty. Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prostodróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów. Najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400

0: Miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej.

0: nowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Tragiczne skutki powodzi błyskawicznej w Nepalu. Co najmniej 1003 osoby zginęły, a blisko 4000 osób uznaje się za zaginione. Kataklizm spowodował zniszczenie lub uszkodzenie dziesiątek tysięcy domów oraz wielu elektrowni wodnych. Setki pracowników tych zakładów wciąż są poszukiwane przez ratowników z kilku krajów, którzy pracują w trudnych warunkach w zalanych błotem tunelach. W Nepalu rozpoczęto już pochówki niezidentyfikowanych ofiar. W innych wiadomościach. Według dziennika Der Spiegel wydatki na zbrojenia w Rosji mogą stanowić do 9% produktu krajowego brutto do grudnia 2026 roku. Byłby to rekordowy poziom od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Choć oficjalne prognozy budżetowe przewidywały spadek udziału wydatków wojskowych w produkcie krajowym brutto do 6,4%, koszty zamiast maleć znacząco rosną. Eksperci ostrzegają, że sytuacja ta prowadzi do szybkiego zadłużania się Rosji, spadku rezerw finansowych oraz problemów z infrastrukturą paliwową. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Gorzowie odnotowano 22 stopnie. Stolica, Warszawa, może liczyć się z temperaturą 20 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują wartości między 21 a 22 stopniami Celsjusza. Wyjątkiem od deszczowej aury są Suwałki, gdzie panuje sucha pogoda, przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu,

0: To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Minęła 21. W moje Radio 24 pora na historię jednej piosenki.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego Guilty Pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed, ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3310, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele, dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc, zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: mej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Twój głos, twoja muzyka. Moje radio 24. Słuchasz Moje radio 24.
0: Pościelowe, piosenki do kochania.
2: Moje radio 24.
0: Pościelowe, piosenki do kochania.
2: To jest Moje radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.

0: moje. Radio 24. Moje radio 24.
1: Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania. Bo...

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje radio.

pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.

Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe piosenki do pościelowe kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe piosenki do pościelowe kochania. Piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Moje Radio.

pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania pościelowe. Piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Moje Radio 24. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.